zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

0: Ta dziewczyna, ta blondyna, tak, tak, tak. Obiecałem wam 2 tygodnie temu, że audycja będzie właśnie w takim stylu, takim big beat, trochę big beatu, trochę retro i tak dalej. Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Właściwie to dzisiaj akurat witamy serdecznie, bo jest ze mną nasz dżinglista. Przywitaj się.
1: Cześć.
0: Dżinglista się przywitał swoim nowym głosem. Bo wiecie, w dżinglach go słyszycie jeszcze, jak miał głos taki bardziej cisięcy, a teraz już się, no niestety, zepsuł mu ten głos.
1: Zepsuł?
0: Tak, zepsuł się. No, polskie granie w Radio Szmu 99,8 MHz. Tak, to jest nasza częstotliwość radiowa i w Aberdeen, w okolicy, możecie nas posłuchać przez normalne radyjko. Przełączacie sobie i macie. Natomiast jeżeli mieszkacie dalej, czyli na całym świecie, czyli wszędzie tam, gdzie dochodzi internet, a teraz dochodzi przez Starlinki wszędzie, to możecie nas słuchać przez stronkę www.szmo.org.uk. No i macie tam zakładkę Listen, klikacie i słuchacie. Każdy czwartek o godzinie 19 premiera, o godzinie 8 rano w sobotę powtórka, a w niedzielę o 21 też powtórka. Czasem powtórki się nie zdarzają, więc warto jednak w czwartek włączyć radyjka czy neta i nas posłuchać, bo zawsze coś głupiego mamy do powiedzenia i do zagrania. Tak. No i co? No i właśnie, obiecałem 2 tygodnie temu taką atmosferę właśnie, trochę retro, i zaczęliśmy grupą, która nazywa się Leszcze. W ogóle to ten zespół powstał jako muzyczny żart i to powstało z inicjatywy Maćka Łyszkiewicza i Maćka Bednarka. Tak w ogóle Bednarek to jeszcze tak występuje jako DJ Zur Deluxe. No i oni wydali płytę Wolne Miasto Dancing. Dancing, nie Danzig. W stylu Tuska, tylko w stylu właśnie angielskim Dancing. I tam zaśpiewało kilku wokalistów, między innymi właśnie Maciek Miecznikowski, który potem został liderem tego zespołu. I ten piękny jego taki głosik, taki charakterystyczny, bardzo charakterystyczny, w tej piosence to był właśnie jego. Dobra. Za chwileczkę będziemy gadać o czymś innym, a teraz posłuchajmy znowu kolejnego kawałka Leszczy. Tym razem to będzie Twe usta jak maliny.

0: No dobra, wystarczy tego. Tak, jeżeli chodzi o Leszcze, to tam jak wszędzie, w każdym zespole, który tam odniósł jakąś popularność, to były przetasowania. Miecznikowski odszedł, w jego miejsce pojawiła się Kasia Pakosińska i przez jakiś czas to się nazywało Kasia Pakosińska i Leszcze. No, potem znowu wokalistą został Kasper Kuszewski, a potem z powrotem Maciej Miecznikowski. No i tak wyglądało wyglądają Leszcze. No, a wiecie co, dzisiaj w związku z tym, że jest ze mną Szymek, tak przy okazji nadworny dżinglista i go proszę od pół roku o to, żeby mi nowego dżingla zrobił i nie robi. No robię. Słucham, co masz na swoje wytłumaczenie.
1: Robię powoli.
0: Dobrze, robię powoli, dobra, w porządku, ale Szymek stał się specjalistą właściwie, no i to jeżeli chodzi o hobby i o to, co zaczął robić, to specjalistą od AI-a. No bo nie wiem, czy wiecie, no ale AI po prostu wbiło się swoimi buciorami w nasze życie, no i już jest praktycznie wszędzie. W samochodach, w waszych komputerach, no na ulicach, bo to AI was dogląda i ocenia. W Chinach na przykład już przydziela punkty za karne, oczywiście karne punkty, za jakieś złe zachowania, o tak nazwijmy. No i no co? No, powiedz coś, Szymek, na temat AI. Co to jest za twór? Co to jest za twór? AI.
1: O co chodzi?
0: No, co to jest to AI?
1: AI to... To jest komputer.
0: A nie oprogramowanie?
1: Może... To jest bardziej... No tak, oprogramowanie komputera. Co ma za zadanie? Coś zrobić. Tak jak napisać do ciebie z powrotem, jak te chatboty są, jak Grok, Gemini i ChatGPT. Mogą też robić rysunki. Tak samo jak Gemini, Grok.
0: Czyli mogą tworzyć na zamówienie.
1: Na zamówienie, tak.
0: No bo ja już słyszałem taką sytuację. Ja wam coś powiem, bo wczoraj akurat spotkałem się w takim ciekawym gronie, fajnym, i tam słyszałem sytuację. W Japonii był konkurs fotograficzny i zwyciężyło zdjęcie, fotografia oczywiście, gdzie autor po tym, jak wygrał, napisał do organizatorów, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez AI-a. No i ciekawie, nie?
1: To jest bardzo ciekawie.
0: No, Jacek mi to powiedział.
1: Jacek?
0: Tak. Mam kumpla Jacka, tak w ogóle. To jest mój autorytet, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Czasem się na niego, na Johnego powołuję. A przy okazji jest jeszcze całkiem fajnym fotografem, dlatego właśnie ta ciekawostka mi utknęła, bo to akurat jest powiązane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Jakie są największe problemy, Szymon, z tym, z AI, w ogóle z tym, ze współpracą z AI, z działalnością, z używaniem AI?
1: Jeden z największych problemów to AI kłamie. Nie powie, że ty źle mówisz jako... że co mówisz, to nie jest prawdą. On powie, że powie tak, tylko tak. Mhm. Nie powie nie do ciebie.
0: Ja wam powiem, jaką miałem pierwszą styczność z AI. I to właśnie dzięki Szymkowi. Byliśmy wtedy w Egerze, to jest takie fajne, urocze miasteczko na Węgrzech, i Szymon miał zainstalowaną aplikację w telefonie AI, no i chcieliśmy ją sprawdzić, bo Szymon mi taki pewny mówi, no zapytaj się coś. No to ja się zapytałem AI, co to jest rurka pitota. No jak usłyszałem definicję tego, co to AI wymyśliło, to się za głowę złapałem. No, od razu powiedziałem, że kłamie, że to nie jest to. No bo akurat na tym się znam, jeżeli chodzi o samoloty, to ja się znam dosyć dobrze na tym ze względu na moje hobby, zainteresowania i nie tylko modelarstwem, ale historią lotnictwa. I dobrze wiem, co to jest rurka pitota, czyli to jest takie urządzenie w samolocie, które określa prędkość samolotu na podstawie różnicy ciśnień dynamicznego i statycznego. Fajna definicja, nie?
1: No. Bardzo.
0: Tak, ale AI oczywiście wymyśliło sobie, że rurka pitota to jest coś tam, coś tam, coś tam i gdzieś tam. I wiecie co, to jest taki przykład, wam powiem to z moich studiów. Miałem taką sytuację z takim, mieliśmy obowiązkowe szkolenia z przysposobienia obronnego i stoi taki pułkowniczek ze wskaźnikiem przed dużą planszą takiego przekroju perspektywicznego czołgu T-72. I nam tłumaczy na tym czołgu coś. I takie, uwaga, krótkie wprowadzenie. Jeżeli chodzi o mechanikę, wytrzymałość, obliczenia mechaniczne i wytrzymałość materiałów, to koło mora to jest figura geometryczna narysowana na papierze do określenia naprężeń w różnych kierunkach. Tylko tyle wam wystarczy. Ale ja oczywiście, jak zwykle, coś mi walnęło do głowy. Podniosłem rękę do góry, wstałem i pytam: panie pułkowniku, a gdzie w czołgu jest koło mora? On tak popatrzył na mnie, koło mora. A koło mora, i ta wskazuje w okolice silnika, to tu jest takie koło mora i to koło coś tam napędza i tam tłumaczy jeszcze przez 2 minuty, tak owija w bawełnę, że tam taki jakiś agregacik jest tego, ale to jest mało istotna rzecz. No i oczywiście, jako sala, cała pełna sala mechaników, myśmy ryknęli śmiechem. No, no i właśnie między innymi dokładnie tak samo AI próbowała mnie zrobić jak ten pułkowniczek. No, znałeś tą anegdotkę moją, Szymon?
1: Nie znam, to jest coś nowego.
0: Właśnie, bo akurat to mi się przypomniało już teraz właśnie, że miałem podobną sytuację właśnie do tej. No dobra, słuchajcie, za chwileczkę wrócimy, jeszcze będziemy mówili trochę o AI-u, a teraz posłuchajmy sobie jeszcze raz Leszczy i ta piosenka to będzie Wolny jak ptak. Przypominam, że gramy oczywiście lekko w stylu retro dzisiaj. No, lato mamy, także możemy sobie na to pozwolić.
2: Ta piosenka bardzo prosta, słowa nie są jak u Prusta, lecz

No dobra, zagraliśmy Leszcze, fajnie, fajnie grali. Króciutka piosenka, aż się sam zdziwiłem. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Tym punktem programu są Żuki. Żuki. Rock and Roll Band. Słuchajcie, co to są Żuki? Chcecie posłuchać? Posłuchajcie, bo bardzo fajnie grają właśnie Beatlesów.

0: No właśnie, a Szymek mi tu tak powiedział, jak piosenka trwała, że przecież Żuki to Beatles. Beatlesi. Wiecie co, jeżeli chodzi o Polskę, to jest odwieczny był zawsze konflikt pomiędzy Otwockiem i Karczewem. To tak, z warszawski dowcip, jakbyście chcieli wiedzieć. Czy się mówi Beatlesi czy Beatlesi? No, a właśnie Beatlesi to są Żuki. Ale to, co słyszeliście, słuchajcie, może wam się wydawało, że to Beatlesi. A to nie, to były Żuki. Były Żuki. No, wiecie, Żuki. No.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: Ale wyszedł cicho ten dżingiel dzisiaj, nie? No dobra, a wszystko to dlatego, że po prostu muzyka inna była ustawiona bardzo głośno. Dobra, tak, wracamy do AI. Szymon, jakie możliwości daje AI?
2: AI daje bardzo dużo możliwości. Możesz generować tekst, książki, grafiki, zdjęcia.
0: I to wszystko w sekundy, w minuty praktycznie.
2: Tak.
0: Czyli mogę całą książkę napisać w ciągu kilku minut.
2: Bardziej kilku godzin.
0: Aha. Ale będę wiedział dokładnie, co jest treścią, czy nie? Czy potem mogę sobie z ciekawością tą książkę przeczytać?
2: To jak powiesz AI, żeby wygenerował książkę na coś, nie wiem, innego.
0: Na jakiś temat.
2: Na jakiś temat. To potem będziesz wiedział, co to będzie.
0: No tak, ale szczegółów nie będę znał.
2: Nie będziesz.
0: Czyli mogę sobie wymyślić jakąś książkę.
2: Tak.
0: A potem ją z ciekawością przeczytać.
2: Tak.
0: Dobry pomysł.
2: Możesz
0: dobry
2: tak
0: pomysł, bo wiecie co, czasem mi się coś śni głupiego i warto by to przerzucić. Na właśnie papier. No. Odnośnie zdjęć, rysunków i tak dalej, to też wiem, że generuje. Osobiście próbowałem. No. Powiedz coś o tym, Szymon.
2: Jest ciężko.
0: No właśnie.
2: Jest ciężko, żeby wygenerować jakiś obrazek, bo musisz bardzo dużo szczegółów dodawać, żebyś miał ten obrazek, jaki chcesz.
0: No właśnie.
2: Bo jak dasz mało szczegółów, to AI będzie myślał za ciebie i będzie coś innego.
0: No właśnie, a wiecie co? Ja jestem fanem mojego samochodu. Jeżdżę Jeepem Coyote'em, czyli Coyote. Konkretnie to jest Cherokee, nazwa handlowa. I chciałem sobie zrobić na koszulce nadruk właśnie taki. I stwierdziłem, dobra. Wszedłem na taką stronkę, zalogowałem się oczywiście, dostałem jakieś kredyty i napisałem zrób mi rysunek Jeepa Cherokee, dokładnie określiłem Coyote, rocznik mój, czyli 2006, na górskiej drodze w lesie. I wiecie co? Dostałem Jeepa. Tylko to było pomieszanie takiego coś między Jeepem właśnie moim, tym Coyote'em i Jeepem Wranglerem. No. Aż wstyd mi by było to na koszulkę nadrukować.
2: No. I to jest AI.
0: No właśnie. No. Ja może powiem troszeczkę o muzyce, bo w tym akurat siedzę i już mam malutkie doświadczenia i powiem wam, że już mam malutkie sukcesy, bo już jak patrzyłem, to jedna z moich piosenek na YouTubie ma kilkadziesiąt, ponad 50 wyświetleń. Wow. Tak. W ogóle to znowu wejdę w prywatę i powiem wam, że tak, że no, lokal, w którym lubię przebywać, lubię tańczyć, lubię się bawić, ze względu na to, że tam mogę się po prostu potańczyć sobie latinę, którą uwielbiam po prostu tańczyć. Chodzi oczywiście o Casal del Fuego, czyli dawna Revolution de Cuba, to zrobiłem po prostu coś takiego, że zacząłem po prostu promptować piosenki, pisać teksty, i o tym lokalu, o naszej szkole, o naszych tańcach, o tym, jak się bawimy, zrobiłem na piosenkę urodzinową dla Marii, prywatnie żony Daniela, nauczyciela tańca, a oficjalnie to też nauczycielki tańca, także po prostu zrobiłem jej tę dużą niespodziankę. Jeżeli chcecie posłuchać, nie ma problemów, właśnie na YouTube'a. Wszystkie piosenki są do odsłuchania tak jak chcecie. Wystarczy wpisać Casa del Fuego i potem tam poszukać profil Peter Pan, to jest mój profil. I jak wejdziecie, to to możecie sobie po prostu posłuchać mojej twórczości przez duże F, jak to się wyraziłem niedawno. No, także tak to jest z piosenkami. Teraz się uczę, wiecie co, uczę się, żeby z pewnymi już sukcesami, żeby głos w tych piosenkach nie brzmiał jak głos Suno, tylko brzmiał bardzo naturalnie. I wiecie co, i to mi wychodzi. No, także jest jeszcze jedna rzecz, którą potrafi AI, i to potrafi całkiem dobrze. Jest to po prostu programowanie, pisanie aplikacji, pisanie programów, budowanie stron internetowych. Szymon, ty w tym akurat jesteś specjalistą, więc tak, powiedz coś o tym.
2: To ja robię stronę od dwóch lat już.
0: Od dwóch.
2: Dwóch lat.
0: Tak.
2: Dziękuję. Proszę. I pierwsze zacząłem z małych stron. Takie
0: takie zwykłe.
2: Zwykłe, takie tak. Na jeden temat. I potem zacząłem wymyślać różne rzeczy, jak robić stronę dokumentacji, tak jak Wikipedia. I pomyślałem, żeby zrobić inny eksperyment, media społecznościowe.
0: A to ten twój aks?
2: Nie.
0: Nie,
2: Axolix? Tak, ale był inaczej nazwany, nie pamiętam. No i co? Teraz generuję strony, co będą pomagać ludziom ogólnie.
0: No i fajnie, bo widziałem tam, dzisiaj mi akurat pokazał stronkę, gdzie pomoc właśnie w jakichś dokumentach i tak dalej, tak?
2: Tak,
0: było.
2: Tak.
0: No.
2: To, a i teraz może robić więcej co rok temu.
0: No, naprawdę. Wiadomo.
2: Taki duży postęp był. Bo ja używam na stronie, to ja używam Google Gemini i Cloud. Dlaczego Cloud? I co to jest Cloud? Cloud to jest najbardziej zaawansowany AI, co możesz robić prompty, strony, e-booki i tak dalej.
0: No właśnie.
2: I Cloud zrobił AI, który jest
0: Najniebezpieczniejszy.
2: Cloud. Zaraz, jak to było? Fable 5. To AI może zachować wszystko. Naprawdę wszystko. Nawet bazę danych, które jest bardzo ochronione.
0: Aha. No, czyli to są niebezpieczeństwa. O tym sobie pogadamy później. No. Także, a teraz w związku z tym, że to jest program muzyczny, wracamy do Żuków i nim się stanie tak, jakby nigdy nic nie było. Słuchajcie, to już jest polska piosenka i cover polskiej piosence. To więc gramy Żuki.

0: No i jak zwykle musiała być jakaś wpadka, bo ta piosenka w oryginale to jest, też Beatlesów była. Tak, z tego co kojarzę, tylko tu akurat ona została przetłumaczona na język polski przez Żuki i dlatego była wpadka. Bo byłem pewien, że to jest po prostu przeróbka polskiej piosenki. Dobra, żeby było fajnie, to szybciutko będziemy grali dalej i teraz się przenosimy już rzeczywiście w lata 60. I Kasia Sobczyk zaśpiewa wam Małego Księcia. Kojarzycie może tą książkę Małe Książę? No to właśnie. Jeżeli znacie, to na pewno się wam spodoba piosenka. Jeżeli nie znacie, to macie streszczenie tej książki właśnie w jednej piosence.
1: A teraz popularny przebój Ryszarda Poznakowskiego z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego, Mały Książę. Z zespołem czerwono-czarnych śpiewa oczywiście Katarzyna Sobczyk.

No i tak brzmiał live właśnie z lat 60. Słuchajcie, nagranie nie za fajne, znaczy jakoś nie za fajna, piosenka rewelacyjna, tak wam powiem. No ze względu na techniki nagrywania wtedy. Wtedy się nagrywało takie rzeczy na taśmach magnetofonowych i no, niektórzy z was mogą nie wiedzieć nawet, co to jest taśma magnetofonowa, bo ich edukacja zaczynała się pewnie od kaset, nie? A to było coś jeszcze przed kasetami. No dobra, jeszcze jedna piosenka z tego okresu, kiedy przed chwilą byli niebiesko-czarni razem z Kasią Sobczyk, a teraz będą czerwono-czarni. I piosenka Horyzont, i podejrzewam, jeżeli to jest ta piosenka, o której myślę, to ta piosenka jest inspirowana twórczością zespołu Apache. No właśnie, nie Apache. Apache to piosenka, a The Shadows to zespół.

0: English Tunes on 99.8 FM.
1: Dokładnie tak jak słyszeliście, polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku, a dzisiaj właśnie nie było raz po polsku, a drugi raz było i ja się pomyliłem. No, dobra, wracamy do naszej AI, bo AI to nie tylko pozytywy, ale też pewne problemy. Szymek, jaki jest największy problem z AI?
2: Największy problem, ja bym powiedział, deepfake'i. Co to są deepfake'i? Deepfake'i to są informacje, co nie są prawdziwe. Są zdjęcia, co nie są prawdziwe. Filmy, co nie są prawdziwe.
1: No właśnie. Ostatnio widziałem takie filmiki, co pokazywali. To pokazywali jednego polityka, który miał 6 palców. No, bo było generowane to na szybko, pokazywali to i tak. Tam się doliczyli interneci 6 palców u ręki.
2: Tak. No teraz jeden z problemów to AI jest wykorzystywane w polityce. Najbardziej w propagandzie.
1: No dobra, dobrze, ale mam prośbę, polityki nie ruszamy tutaj. To jest po prostu, ja się trzymam z daleka od polityki. To jest informacja dla was, że politycy to też wykorzystują do własnych celów. Ale ja jeszcze mam dwa inne problemy. Po pierwsze, elementy na przykład pamięci, ceny tego skoczyły do niewyobrażalnych prawie, że rozmiarów, bo obecnie kupienie pamięci do normalnego komputera to w normalnej cenie graniczy z cudem.
2: No, nawet możesz kupić cały komputer za mniejszą cenę za RAM.
1: Niż
2: pamięci RAM,
1: no
2: tak.
1: No właśnie, karty grafiki, które mają potężną moc obliczeniową, są wykorzystywane właśnie do generowania i tekstów, i obrazów, i oczywiście wideo. Także jest jeszcze jeden bardzo duży problem ekologiczny, o którym mało kto mówi, a zaczyna być naprawdę dużym problemem. To jest tak, po pierwsze, te urządzenia bardzo się grzeją, bo i do tego jest wykorzystywana do chłodzenia obecnie woda. Woda, której zaczyna w niektórych rejonach brakować.
2: Tak.
1: No, drugi problem to ci, którzy grają na komputerach, to wiedzą, jak energożerne wręcz są komputery wtedy, kiedy wykorzystywane są procesory. Czyli po prostu zmusza się nas powoli do jeżdżenia elektrycznymi samochodami. Dużo energii wykorzystywane jest przez AI. No i wiecie co? Może dla was zabraknąć prądu. Będziemy siedzieć tak jak jeszcze 150-200 lat temu przy lampach naftowych. No może tak być. Może tak być. No a jeżeli chodzi o plany, to ostatnio, jak to mówi, czasem się mówi na temat głupich pomysłów, wystrzelić w kosmos, prawda? Ale tu akurat głupim pomysłem nie jest wystrzelenie w kosmos na przykład takiej serwerowni, bo po pierwsze słońce jest cały czas tam świeci, czyli panele słoneczne mogą dostarczyć energii. Po drugie jest tam zimno.
2: Bardzo zimno.
1: Czyli ich uwaga, odpada problem z chłodzeniem. No. I po raz pierwszy wystrzelić coś w kosmos, jeżeli chodzi na przykład o takie głupie pomysły, to zaczyna nabierać sensu. Prawda?
2: Tak.
1: No teraz podsumowując, bo do końca już mamy mało, zostało nam kilkanaście minut tylko, a jeszcze troszeczkę muzyki mam. Także podsumowując, jeżeli chodzi o AI, to myślisz, że to jest coś pozytywnego dla nas, dla ludzi, dla cywilizacji, czy coś negatywnego?
2: Zależy, kto używa to.
1: No
2: to wszystko zależy, kto to używa i dlaczego.
1: No ja też właśnie tak uważam, że są i pozytywy, i negatywy. No i powinniśmy to tak bardziej bardzo rozważnie używać. Bo już wiem, że AI była na tyle inteligentna, że jak chcieli ją zastąpić, któryś tam model zastąpić nowszą aplikacją, nowszą wersją, to uciekła. i się zainstalowała gdzieś. Wyszła z ich systemu tego laboratorium czy tej firmy i zainstalowała się w innym, na innym komputerze. No to także zaczyna się po prostu Terminator.
2: Praktycznie.
1: Tak, tak, zaczyna się po prostu ziszczać i wyjdzie na to jeszcze, że Terminator to nie film science fiction, tylko raport z przyszłości. No, no. Dobra, wracamy do muzyki i słuchajcie, znowu dalej w stylu retro, tylko już takim nowoczesnym retro. Zespół nazywa się Czarno-Czarni, wiele razy go słyszeliście, te piosenki też słyszeliście u mnie, dlatego po prostu powtórzymy sobie te piosenki. Tak? Nie, pierwsze damy jeszcze niebiesko-czarnych, gdy odlatują bociany. Gramy.

No dobra, dobra. Gdy odlatują bociany, kolejny kawałek instrumentalny, bardzo, bardzo instrumentalny, i to byli niebiesko-czarni. No widzicie, wtedy to grano tak fajnie, tak ciekawie, bo i czerwono-czarni i niebiesko-czarni grali takie właśnie fajne, instrumentalne kawałki, wykorzystując oczywiście bardzo fajne brzmienie właśnie gitar z lat 60. No moim zdaniem to całkiem fajnie brzmi. Tak, no powolutku dobiega nasz program końca. No, zostały mi dwie piosenki, także to, co dzisiaj słyszeliście na temat AI, to tak, po prostu chciałem wam przybliżyć temat. Pochwalę się i przypomnę wam, że jeżeli chcecie posłuchać mojej twórczości przez WGF, to zapraszam na YouTube'a. Wpiszcie sobie Casa del Fuego i tam, któryś tam z kolei wam się wyświetli, piosenka Peter Pan. To jest mój kanał i no to możecie wejść na całą playlistę i posłuchać. Jeżeli się wam podoba, to fajnie. Jeżeli się wam nie podoba, a to też fajnie. Ja to zrobiłem po to, żeby mieć się przy czym bawić właśnie w Casa del Fuego. No, tak, jeżeli o to chodzi. A no co, powiedzieliśmy wam trochę o AI. Myślę, że macie po prostu troszkę jaśniej w głowie, o co chodzi z tym. No, także pochwalę się wam, że też zaczynam pisać pewną aplikację na pewien mój pomysł. Jeżeli pomysł mi wypali, to będzie takie wielkie wow i wielkie, no wielkie bum. No, fajnie będzie po prostu, jeżeli sobie to zrobię. Dobra, no to teraz zapowiadany wcześniej Czarno-Czarni, to już jest zespół całkowicie współczesny i posłuchajcie sobie Trombo Twistoa.

0: Jasne, tak, muszę skrócić, ale ten kawałek już słyszeliście u mnie wiele razy. Co za tydzień? Za tydzień, słuchajcie, wyjeżdżam, nie będzie mnie, przygotowałem wam powtórkę, będą piosenki żeglarskie i tyle. Czyli w sam raz na wakacje. A my się już żegnamy z wami, czyli ja, Piotruś i...
1: I ja, Szymon.
0: No i właśnie, czyli całe nasze polskie granie w komplecie dzisiaj. Tak, a na koniec mam dla was taką piosenkę odnośnie szkockiego lata i będą jeszcze czarno-czarni, a ta piosenka ma tytuł Ja kocham jesień. Także do usłyszenia za tydzień w powtórce, a za 2 tygodnie już znowu będziecie mnie mogli normalnie usłyszeć. Do usłyszenia!
2: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.
1: I do usłyszenia.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

0: Dziewczyna ta blondyna, tak, tak, tak. Obiecałem wam 2 tygodnie temu, że audycja będzie właśnie w takim stylu, w takim big beat, trochę big beatu, trochę retro i tak dalej. Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Właściwie to dzisiaj akurat witamy serdecznie, bo jest ze mną nasz dżinglista. Przywitaj się.
1: Cześć.
0: Dżinglista się przywitał swoim nowym głosem. Bo wiecie, w dżinglach go słyszycie jeszcze, jak miał głos taki bardziej cisięcy, a teraz już się, no niestety, zepsuł mu ten głos.
1: Zepsuł?
0: Tak, zepsuł się. No, polskie granie w Radio Szmu 99,8 MHz. Tak, to jest nasza częstotliwość radiowa i w Aberdeen, w okolicy, możecie nas posłuchać przez normalne radyjko. Przełączacie sobie i macie. Natomiast jeżeli mieszkacie dalej, czyli na całym świecie, czyli wszędzie tam, gdzie dochodzi internet, a teraz dochodzi przez Starlinki wszędzie, to możecie nas słuchać przez stronkę www.szmo.org.uk. No i macie tam zakładkę Listen, klikacie i słuchacie. Każdy czwartek o godzinie 19 premiera, o godzinie 8 rano w sobotę powtórka, a w niedzielę o 21 też powtórka. Czasem powtórki się nie zdarzają, więc warto jednak w czwartek włączyć radyjka czy neta i nas posłuchać, bo zawsze coś głupiego mamy do powiedzenia i do zagrania. Tak. No i co? No i właśnie, obiecałem 2 tygodnie temu taką atmosferę właśnie, trochę retro, i zaczęliśmy grupą, która nazywa się Leszcze. W ogóle to ten zespół powstał jako muzyczny żart i to powstało z inicjatywy Maćka Łyszkiewicza i Maćka Bednarka. Tak w ogóle Bednarek to jeszcze tak występuje jako DJ Zur Deluxe. No i oni wydali płytę Wolne Miasto Dancing, nie Danzig, w stylu Tuska, tylko w stylu właśnie angielskim Dancing. I tam zaśpiewało kilku wokalistów, między innymi właśnie Maciek Miecznikowski, który potem został liderem tego zespołu. I ten piękny jego taki głosik, taki charakterystyczny, bardzo charakterystyczny, w tej piosence to był właśnie jego. Dobra. Za chwileczkę będziemy gadać o czymś innym, a teraz posłuchajmy znowu kolejnego kawałka Leszczy. Tym razem to będzie Twe usta jak maliny.

0: No dobra, wystarczy tego. Tak, jeżeli chodzi o Leszcze, to tam jak wszędzie, w każdym zespole, który tam odniósł jakąś popularność, to były przetasowania. Miecznikowski odszedł, w jego miejsce pojawiła się Kasia Pakosińska i przez jakiś czas to się nazywało Kasia Pakosińska i Leszcze. No, potem znowu wokalistą został Kasper Kuszewski, a potem z powrotem Maciej Miecznikowski. No i tak wyglądało wyglądają Leszcze. No, a wiecie co, dzisiaj w związku z tym, że jest ze mną Szymek, tak przy okazji nadworny dżinglista, i go proszę od pół roku o to, żeby mi nowego dżingla zrobił, i nie robi. No robię. Słucham, co masz na swoje wytłumaczenie.
1: Robię powoli.
0: Dobrze, robię powoli, dobra, w porządku, ale Szymek stał się specjalistą właściwie, no i to jeżeli chodzi o hobby i o to, co zaczął robić, to specjalistą od AI-a. No bo nie wiem, czy wiecie, no ale AI po prostu wbiło się swoimi buciorami w nasze życie, no i już jest praktycznie wszędzie. W samochodach, w waszych komputerach, no na ulicach, bo to AI was dogląda i ocenia. W Chinach na przykład już przydziela punkty za karne, oczywiście karne punkty, za jakieś złe zachowania, o tak nazwijmy. No i no co? No, powiedz coś, Szymek, na temat AI. Co to jest za twór? Co to jest za twór? AI.
1: O co chodzi?
0: No, co to jest to AI?
1: AI to jest komputer.
0: A nie oprogramowanie?
1: Może. To jest bardziej, oprogramowanie komputera. Co ma za zadanie? Coś zrobić. Tak jak napisać do ciebie z powrotem, jak te chatboty są, jak Grok, Gemini i ChatGPT. Mogą też robić rysunki. Tak samo jak Gemini, Grok.
0: Czyli mogą tworzyć na zamówienie.
1: Na zamówienie, tak.
0: No bo ja już słyszałem taką sytuację. Ja wam coś powiem, bo wczoraj akurat spotkałem się w takim ciekawym gronie, fajnym, i tam słyszałem sytuację. W Japonii był konkurs fotograficzny i zwyciężyło zdjęcie, fotografia oczywiście, gdzie autor po tym, jak wygrał, napisał do organizatorów, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez AI-a. No i ciekawie, nie?
1: To jest bardzo ciekawie.
0: No, Jacek mi to powiedział.
1: Jacek?
0: Tak. Mam kumpla Jacka, tak w ogóle. To jest mój autorytet, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Czasem się na niego, na Johnego powołuje. A przy okazji jest jeszcze całkiem fajnym fotografem, dlatego właśnie ta ciekawostka mi utknęła, bo to akurat jest powiązane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Jakie są największe problemy, Szymon, z tym, z AI, w ogóle z tym, ze współpracą z AI, z działalnością, z używaniem AI?
1: Jeden z największych problemów to AI kłamie. Nie powie, że ty źle mówisz jako... że co mówisz, to nie jest prawdą. On powie, że powie tak, tylko tak. Mhm. Nie powie nie do ciebie.
0: Ja wam powiem, jaką miałem pierwszą styczność z AI. I to właśnie dzięki Szymkowi. Byliśmy wtedy w Egerze, to jest takie fajne, urocze miasteczko na Węgrzech. I Szymon miał zainstalowaną aplikację w telefonie AI. No i chcieliśmy ją sprawdzić, bo Szymon mi taki pewny mówi, no zapytaj się coś. No to ja się zapytałem AI, co to jest rurka pitota? No jak usłyszałem definicję tego, co to AI wymyśliło, to się za głowę złapałem. No, od razu powiedziałem, że kłamie, że to nie jest to. No bo akurat na tym się znam, jeżeli chodzi o samoloty, to ja się znam dosyć dobrze na tym ze względu na moje hobby, zainteresowania i nie tylko modelarstwem, ale historią lotnictwa. I dobrze wiem, co to jest rurka pitota, czyli to jest takie urządzenie w samolocie, które określa prędkość samolotu na podstawie różnicy ciśnień dynamicznego i statycznego. Fajna definicja, nie?
1: No. Bardzo.
0: Tak, ale AI oczywiście wymyśliło sobie, że rurka pitota to jest coś tam, coś tam, coś tam i gdzieś tam. I wiecie co, to jest taki przykład, wam powiem to z moich studiów. Miałem taką sytuację z takim, mieliśmy obowiązkowe szkolenia z przysposobienia obronnego i stoi taki pułkowniczek ze wskaźnikiem przed dużą planszą takiego przekroju perspektywicznego czołgu T-72. I nam tłumaczy na tym czołgu coś. I takie, uwaga, krótkie wprowadzenie. Jeżeli chodzi o mechanikę, wytrzymałość, obliczenia mechaniczne i wytrzymałość materiałów, to koło mora to jest figura geometryczna narysowana na papierze do określenia naprężeń w różnych kierunkach. Tylko tyle wam wystarczy. Ale ja oczywiście, jak zwykle, coś mi walnęło do głowy. Podniosłem rękę do góry, wstałem i pytam: panie pułkowniku, a gdzie w czołgu jest koło mora? On tak popatrzył na mnie, koło mora. A koło mora, i ta wskazuje w okolice silnika, to tu jest takie koło mora i to koło coś tam napędza i tam tłumaczy jeszcze przez 2 minuty, tak owija w bawełnę, że tam taki jakiś agregacik jest tego, ale to jest mało istotna rzecz. No i oczywiście, jako sala, cała pełna sala mechaników, myśmy ryknęli śmiechem. No, no i właśnie między innymi dokładnie tak samo AI próbowała mnie zrobić jak ten pułkowniczek. No, znałeś tą anegdotkę moją, Szymon?
1: Nie znam, to jest coś nowego.
0: Właśnie, bo akurat to mi się przypomniało już teraz właśnie, że miałem podobną sytuację właśnie do tej. No dobra, słuchajcie, za chwileczkę wrócimy, jeszcze będziemy mówili trochę o AI-u, a teraz posłuchajmy sobie jeszcze raz Leszczy i ta piosenka to będzie Wolny jak ptak. Przypominam, że gramy oczywiście lekko w stylu retro dzisiaj. No, lato mamy, także możemy sobie na to pozwolić.
2: Ta piosenka bardzo prosta, słowa nie są jako prosta, lecz głos

No dobra, zagraliśmy Leszcze, fajnie grali. Króciutka piosenka, aż się sam zdziwiłem. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Tym punktem programu są Żuki. Żuki. Rock and Roll Band. Słuchajcie, co to są Żuki? Chcecie posłuchać? Posłuchajcie, bo bardzo fajnie grają właśnie Beatlesów.

0: No właśnie, a Szymek mi tu tak powiedział, jak piosenka trwała, że przecież Żuki to Beatles. Beatlesi, Beatlesi, Beatlesi. Wiecie co, jeżeli chodzi o Polskę, to jest odwieczny był zawsze konflikt pomiędzy Otwockiem i Karczewem. To tak, z warszawski dowcip, jakbyście chcieli wiedzieć. Czy się mówi Beatlesi, czy Beatlesi? No, a właśnie Beatlesi to są Żuki. Ale to, co słyszeliście, słuchajcie, może wam się wydawało, że to Beatlesi. A to nie, to były Żuki. Były Żuki. No, wiecie, Żuki. No.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: Ale wyszedł cicho ten dżingiel dzisiaj, nie? No dobra, a wszystko to dlatego, że po prostu muzyka inna była ustawiona bardzo głośno. Dobra, tak, wracamy do AI. Szymon, jakie możliwości daje AI?
2: AI daje bardzo dużo możliwości. Możesz generować tekst, książki, grafiki, zdjęcia.
0: I to wszystko w sekundy, w minuty praktycznie.
2: Tak.
0: Czyli mogę całą książkę napisać w ciągu kilku minut.
2: Bardziej kilku godzin.
0: Aha. Ale będę wiedział dokładnie, co jest treścią, czy nie? Czy potem mogę sobie z ciekawością tą książkę przeczytać?
2: To jak powiesz AI, żeby wygenerował książkę na coś, nie wiem, innego.
0: Na jakiś temat.
2: Na jakiś temat. To potem będziesz wiedział, co to będzie.
0: No tak, ale szczegółów nie będę znał.
2: Nie będziesz.
0: Czyli mogę sobie wymyślić jakąś książkę.
2: Tak.
0: Tak. A potem ją z ciekawością przeczytać.
2: Tak.
0: Dobry pomysł.
2: Możesz
0: dobry
2: tak
0: pomysł,
2: zrobić.
0: Bo wiecie co, czasem mi się coś śni głupiego i warto by to przerzucić. Na właśnie papier. No. Odnośnie zdjęć, rysunków i tak dalej, to też wiem, że generuje. Osobiście próbowałem. No. Powiedz coś o tym, Szymon.
2: Jest ciężko.
0: No właśnie.
2: Jest ciężko, żeby wygenerować jakiś obrazek, bo musisz bardzo dużo szczegółów dodawać, żebyś miał ten obrazek, jaki chcesz.
0: No właśnie.
2: Bo jak dasz mało szczegółów, to AI będzie myślał za ciebie i będzie coś innego.
0: No właśnie, a wiecie co? Ja jestem fanem mojego samochodu. Jeżdżę Jeepem Coyote'em, czyli Coyote. Konkretnie to jest Cherokee nazwa handlowa. I chciałem sobie zrobić na koszulce nadruk właśnie taki. I stwierdziłem, dobra. Wszedłem na taką stronkę, zalogowałem się oczywiście, dostałem jakieś kredyty i napisałem zrób mi rysunek Jeepa Cherokee, dokładnie określiłem Coyote, rocznik mój, czyli 2006, na górskiej drodze w lesie. I wiecie co? Dostałem Jeepa. Tylko to było pomieszanie takiego coś między Jeepem właśnie moim, tym Coyote'em i Jeepem Wranglerem. No. Aż wstyd mi by było to na koszulkę nadrukować.
2: No. I to jest AI.
0: No właśnie. No. Ja może powiem troszeczkę o muzyce, bo w tym akurat siedzę i już mam malutkie doświadczenia i powiem wam, że już mam malutkie sukcesy, bo już jak patrzyłem, to jedna z moich piosenek na YouTubie ma kilkadziesiąt, ponad 50 wyświetleń. Wow. Tak. W ogóle to znowu pójdę w prywatę i powiem wam, że tak, że no, lokal, w którym lubię przebywać, lubię tańczyć, lubię się bawić, ze względu na to, że tam mogę się po prostu potańczyć sobie latinę, którą uwielbiam po prostu tańczyć. Chodzi oczywiście o Casal del Fuego, czyli dawna Revolution de Cuba, to zrobiłem po prostu coś takiego, że zacząłem po prostu promptować piosenki, pisać teksty, i o tym lokalu, o naszej szkole, o naszych tańcach, o tym, jak się bawimy, zrobiłem na piosenkę urodzinową dla Marii, prywatnie żony Daniela, nauczyciela tańca, a oficjalnie to też nauczycielki tańca, także po prostu zrobiłem jej tę dużą niespodziankę. Jeżeli chcecie posłuchać, nie ma problemów, właśnie na YouTube'a. Wszystkie piosenki są do odsłuchania tak jak chcecie. Wystarczy wpisać Casa del Fuego i potem tam poszukać profil Peter Pan, to jest mój profil. I jak wejdziecie, to to możecie sobie po prostu posłuchać mojej twórczości przez duże F, jak to się wyraziłem niedawno. No, także tak to jest z piosenkami. Teraz się uczę, wiecie co, uczę się, żeby z pewnymi już sukcesami, żeby głos w tych piosenkach nie brzmiał jak głos Suno, tylko brzmiał bardzo naturalnie. I wiecie co, i to mi wychodzi. No, także jest jeszcze jedna rzecz, którą potrafi AI i to potrafi całkiem dobrze. Jest to po prostu programowanie, pisanie aplikacji, pisanie programów, budowanie stron internetowych. Szymon, ty w tym akurat jesteś specjalistą, więc tak, powiedz coś o tym.
2: To ja robię stronę od dwóch lat już.
0: Dwóch
2: lat.
0: Tak.
2: Dziękuję. I pierwsze zacząłem z małych stron, takie
0: takie zwykłe.
2: Zwykłe, takie, tak. Na jeden temat. I potem zacząłem wymyślać różne rzeczy, jak robić stronę dokumentacji, tak jak Wikipedia. I pomyślałem, żeby zrobić na eksperyment media społecznościowe.
0: A to ten twój aks?
2: Nie.
0: Axolix?
2: Tak, ale był inaczej nazwany, nie pamiętam. No i co? Teraz generuję strony, co będą pomagać ludziom ogólnie.
0: No i fajnie, bo widziałem tam, dzisiaj mi akurat pokazał stronkę, gdzie pomoc właśnie w jakichś dokumentach i tak dalej, tak?
2: Tak, było. Tak.
0: No.
2: To, a i teraz może robić więcej co rok temu.
0: No, naprawdę. Wiadomo.
2: Taki duży postęp był. Bo ja używam na stronie, to ja używam Google Gemini i Cloud. Dlaczego cloud? I co to jest cloud? Cloud to jest najbardziej zaawansowany AI, co możesz robić prompty, strony, e-booki i tak dalej.
0: No właśnie.
2: I cloud zrobił AI, który jest
0: Najniebezpieczniejszy.
2: Cloud. Zaraz, jak to było? Fable 5. To AI może zachować wszystko. Naprawdę wszystko. Nawet bazę danych, które jest bardzo ochronione.
0: Aha. No, czyli to są niebezpieczeństwa. O tym sobie pogadamy później. No. Także, a teraz w związku z tym, że to jest program muzyczny, wracamy do Żuków i nim się stanie tak, jakby nigdy nic nie było. Słuchajcie, to już jest polska piosenka i cover polskiej piosence, to więc gramy Żuki.

0: No i jak zwykle musiała być jakaś wpadka, bo ta piosenka w oryginale to jest, też Beatlesów była. Tak, z tego co kojarzę, tylko tu akurat ona została przetłumaczona na język polski przez Żuki i dlatego była wpadka. Bo byłem pewien, że to jest po prostu przeróbka polskiej piosenki. Dobra, żeby było fajnie, to szybciutko będziemy grali dalej i teraz się przenosimy już rzeczywiście w lata 60. I Kasia Sobczyk zaśpiewa wam Małego Księcia. Kojarzycie może tą książkę Mały Książę? No to właśnie. Jeżeli znacie, to na pewno się wam spodoba piosenka. Jeżeli nie znacie, to macie streszczenie tej książki właśnie w jednej piosence.
1: A teraz popularny przebój Ryszarda Poznakowskiego z tekstem Krzysztofa Dzikowskiego, Mały Książę. Z zespołem czerwono-czarnych śpiewa oczywiście Katarzyna Sobczyk.

No i tak brzmiał live właśnie z lat 60. Słuchajcie, nagranie nie za fajne, znaczy jakoś nie za fajna, piosenka rewelacyjna, tak wam powiem. No ze względu na techniki nagrywania wtedy. Wtedy się nagrywało takie rzeczy na taśmach magnetofonowych i no niektórzy z was mogą nie wiedzieć nawet, co to jest taśma magnetofonowa, bo ich edukacja zaczynała się pewnie od kaset, nie? A to było coś jeszcze przed kasetami. No dobra, jeszcze jedna piosenka z tego okresu, kiedy przed chwilą byli niebiesko-czarni razem z Kasią Sobczyk, a teraz będą czerwono-czarni. I piosenka Horyzont, i podejrzewam, jeżeli to jest ta piosenka, o której myślę, to ta piosenka jest inspirowana twórczością zespołu Apache. No właśnie, nie Apache. Apache to piosenka, a The Shadows to zespół.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: Dokładnie tak jak słyszeliście, polska muzyka, polscy wykonawcy, nie zawsze po polsku, a dzisiaj właśnie nie było raz po polsku, a drugi raz było i ja się pomyliłem. No, dobra, wracamy do naszej AI, bo AI to nie tylko pozytywy, ale też pewne problemy. Szymek, jaki jest największy problem z AI?
2: Największy problem? Ja bym powiedział deepfake'i. Co to są deepfake'i? Deepfake'i to są informacje, co nie są prawdziwe. Są zdjęcia, co nie są prawdziwe. Filmy, co nie są prawdziwe.
1: No właśnie. Ostatnio widziałem takie filmiki, co pokazywali. To pokazywali jednego polityka, który miał 6 palców. No, bo było generowane to na szybko, pokazywali to i tam się doliczyli interneci 6 palców u ręki.
2: Tak. No teraz jeden z problemów to AI jest wykorzystywane w polityce. Najbardziej w propagandzie.
1: No dobra, dobrze, ale mam prośbę, polityki nie ruszamy tutaj.
2: Ale
1: to jest po prostu, ja się trzymam z daleka od polityki. To jest informacja dla was, że politycy to też wykorzystują do własnych celów, ale ja jeszcze mam 2 inne problemy. Po pierwsze, elementy na przykład pamięci, ceny tego skoczyły do niewyobrażalnych prawie, że rozmiarów, bo obecnie kupienie pamięci do normalnego komputera to w normalnej cenie graniczy z cudem.
2: No, nawet możesz kupić cały komputer za mniejszą cenę za RAM.
1: Niż pamięci RAM. No
2: tak.
1: Właśnie. No właśnie, karty grafiki, które mają potężną moc obliczeniową, są wykorzystywane właśnie do generowania i tekstów, i obrazów, i oczywiście wideo. Także jest jeszcze jeden bardzo duży problem ekologiczny, o którym mało kto mówi, a zaczyna być naprawdę dużym problemem. To jest tak, po pierwsze, te urządzenia

0: dużo energii wykorzystywane jest przez AI. No i wiecie co? Może dla was zabraknąć prądu. Będziemy siedzieć tak jak jeszcze 150-200 lat temu przy lampach naftowych. No może tak być. Może tak być. No a jeżeli chodzi o plany, to ostatnio, jak to mówi, czasem się mówi na temat głupich pomysłów, wystrzelić w kosmos, prawda? Ale tu akurat głupim pomysłem nie jest wystrzelenie w kosmos na przykład takiej serwerowni, bo po pierwsze słońce jest cały czas tam świeci, czyli panele słoneczne mogą dostarczyć energii. Po drugie jest tam zimno.
1: Bardzo zimno.
0: Czyli, uwaga, odpada problem z chłodzeniem. No. I po raz pierwszy wystrzelić coś w kosmos, jeżeli chodzi na przykład o takie głupie pomysły, to zaczyna nabierać sensu. Prawda?
1: Tak.
0: No a teraz podsumowując, bo do końca już mamy mało, zostało nam kilkanaście minut tylko, a jeszcze troszeczkę muzyki mam. Także podsumowując, jeżeli chodzi o AI, to myślisz, że to jest coś pozytywnego dla nas, dla ludzi, dla cywilizacji, czy coś negatywnego?
1: Zależy, kto używa to.
0: No
1: to wszystko zależy, kto to używa i dlaczego.
0: No ja też właśnie tak uważam, że są i pozytywy, i negatywy. No i powinniśmy to tak bardziej bardzo rozważnie używać. Bo już wiem, że AI była na tyle inteligentna, że jak chcieli ją zastąpić, któryś tam model zastąpić nowszą aplikacją, nowszą wersją, to uciekła. I się zainstalowała gdzieś, wyszła z ich systemu tego laboratorium czy tej firmy i zainstalowała się w innym, na innym komputerze. No to także zaczyna się po prostu Terminator.
1: Praktycznie.
0: Tak, zaczyna się po prostu ziszczać i wyjdzie na to jeszcze, że Terminator to nie film science fiction, tylko raport z przyszłości. No. Dobra, wracamy do muzyki i słuchajcie, znowu dalej w stylu retro, tylko już takim nowoczesnym retro. Zespół nazywa się Czarno-Czarni, wiele razy go słyszeliście, te piosenki też słyszeliście u mnie, dlatego po prostu powtórzymy sobie te piosenki. Tak? Nie, pierwsze damy jeszcze niebiesko-czarnych, gdy odlatują bociany. Gramy.

No dobra, dobra. Gdy odlatują bociany, kolejny kawałek instrumentalny, bardzo, bardzo instrumentalny, i to byli niebiesko-czarni. No widzicie, wtedy to grano tak fajnie, tak ciekawie, bo i czerwono-czarni i niebiesko-czarni grali takie właśnie fajne, instrumentalne kawałki, wykorzystując oczywiście bardzo fajne brzmienie właśnie gitar z lat 60. No moim zdaniem to całkiem fajnie brzmi. Tak, no powolutku dobiega nasz program końca. No, zostały mi dwie piosenki, także to, co dzisiaj słyszeliście na temat AI, to tak, po prostu chciałem wam przybliżyć temat. Pochwalę się i przypomnę wam, że jeżeli chcecie posłuchać mojej twórczości przez WGF, to zapraszam na YouTube'a. Wpiszcie sobie Casa del Fuego i tam, któryś tam z kolei wam się wyświetli, piosenka Peter Pan. To jest mój kanał i no tam możecie wejść na całą playlistę i posłuchać. Jeżeli się wam podoba, to fajnie. Jeżeli się wam nie podoba, a to też fajnie. Ja to zrobiłem po to, żeby mieć się przy czym bawić właśnie w Casa del Fuego. No, tak, jeżeli o to chodzi. A no co, powiedzieliśmy wam trochę o AI. Myślę, że macie po prostu troszkę jaśniej w głowie, o co chodzi z tym. No, także pochwalę się wam, że też zaczynam pisać pewną aplikację na pewien mój pomysł. Jeżeli pomysł mi wypali, to będzie takie wielkie wow i wielkie wielkie boom. No, fajnie będzie po prostu, jeżeli sobie to zrobię. Dobra, no to teraz zapowiadany wcześniej Czarno-Czarni, to już jest zespół całkowicie współczesny i posłuchajcie sobie Trombo Twistoa.

0: No tak, muszę skrócić, ale ten kawałek już słyszeliście u mnie wiele razy. Co za tydzień? Za tydzień, słuchajcie, wyjeżdżam, nie będzie mnie. Przygotowałem wam powtórkę, będą piosenki żeglarskie i tyle. Czyli w sam raz na wakacje. A my się już żegnamy z wami, czyli ja, Piotruś i...
1: I ja, Szymon.
0: No i właśnie, czyli całe nasze polskie granie w komplecie dzisiaj. Tak, a na koniec mam dla was taką piosenkę odnośnie szkockiego lata i będą jeszcze czarno-czarni, a ta piosenka ma tytuł Ja kocham jesień. Także do usłyszenia za tydzień w powtórce, a za dwa tygodnie już znowu będziecie mnie mogli normalnie usłyszeć. Do usłyszenia!
2: To jest polskie granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.
1: I do usłyszenia.